uciekali je słonecine na sykacie. Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex.